0: Zay iny le sty vilany fanainy leroa zay hitanao o.
1: Fahola.
2: Tala bandy aminareo mibosta aminakainy. Lasa voatsambela olona amizao ty any na za gaga aby.
0: Fa iny ndraiky
2: iny tsambelako satria manino e zay samy tompony gasikara atika. Ha ay ma leroa niaraka miboasty boka fa izy lisy lasa za karaha ty ve tsy possible.

meza raha mbola misy, manomeza fa mila pisy, nefa tsisy aza tsy tambiny, manomeza aza miandry tambiny.